0: Dzień środkowy się budzi, a z nim wasi poranni prowadzący Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, już za krótką chwilę będzie szósta i zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
2: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
1: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
3: 2 września w kalendarzu i to jest środa, punktualnie godzina 6:00. Jak zawsze o tej porze wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję w sprawie ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Islandia pokochała twórczość Olgi Tokarczuk. 5 milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Z początkiem roku ból głowy mają rodzice, wyprawka szkolna, piórniki, zeszyty, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
5: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z list.
6: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
5: Przydaje się, tak.
4: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo dzieci zadba policja. Przy wielu placówkach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
7: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgodny z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
4: Białostocka policja z kolei w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
8: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
4: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisko w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
9: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna
4: fabryka dronów i hale magazynowa służby przypuszczają, że to był sabotaż. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Mamy wrzesień, a skoro wrzesień, to oczywiście policyjna akcja, bezpieczna droga do szkoły. Akcja trwa w całym kraju, także w naszym regionie. Dla kierowców oznacza to tyle, że mogą spodziewać się częstszych patroli, kontroli, zwłaszcza w okolicach szkół. Policjanci sprawdzają, czy aby jeździmy przepisowo.

0: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
1: Na termometrach dzisiaj bez większych zmian, tak jak wczoraj 22-23 stopnie. Dziś jednak większe zachmurzenie i większa szansa na deszcz. Popada od czasu do czasu, zresztą jutro, pojutrze i w kolejnych dniach aż do soboty można spodziewać się przynajmniej momentami deszczu. Za to niedziela powinna być ładna, słoneczna i ciepła.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej będziemy stosować system obrony częstochowy, gdyż wspomnimy historyczny potop. Tfu, Szweda.
3: Po szóstej też wrócimy do szkoły, ale tej z lat 90. i poszukamy czegoś, czego dzisiaj już tam nie ma. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie szóstej w dzień środkowy. No i odliczamy w kierunku weekendu. The Final Countdown. Grupa Europe.

0: macie ochoty, to my was lekko przymusimy. Bądźcie happy, happy, happy, happy od samego rana, 11 po 6. Serdeczne dzień dobry, mówimy wam 2 września. Dzień środkowy mamy i zaglądamy o wczesnej porze do kalendarza.
1: 52 lata temu odbyła się premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dużego Rozmiaru.
2: Oj, to świetnie się składa, bo ja mam naprawdę dużego rozmiaru debet na koncie. No tak. A wy pochwalcie się, co wy macie dużego? 22, 4, 4 i 3 zera. Może na przykład dużą niechęć do porannego wstawania.
0: Oto.
2: Albo duży głód na małą parówkę. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze głosy. 22, 4, 4 i 3 zera. Dzwońcie, a my zagramy panią Wrzesień. Bardziej światowo to będzie September Radio Złote Przeboje. 12 minut po 6.

0: antygrawitacyjny. Król Michael Jackson zaprezentował w tym kawałku po raz pierwszy, czyli taki głęboki pochył bez odrywania stóp od ziemi. Nie próbujcie tego w domu, bo to grozi zaspaniem do roboty, a nawet przespaniem reszty tego tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 19 po 6 w środę.
1: Dzień dobry. Lata 80. za chwilę ponownie zagoszczą na antenie Radia Złote Przeboje i zagra polski zespół, który kiedy wydał nową płytę, to ludzie wybijali szyby w sklepach. Dzisiaj nie do wyobrażenia. Sami sprawdźcie, o który to zespół chodzi. Zostańcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Cyproliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Cudowne, poranne Woogie Woogie, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nowy miesiąc, nowy sezon radiowy, nowy rok szkolny, nowe szanse, a my budzimy was po staremu, czyli największymi złotymi przebojami. Sprawdzamy, czy wstajecie razem z nami w dniu dużego rozmiaru 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, ja mam dużą ochotę na spanie. Pozdrawiam
2: Sebastiana. Pozdrawiamy Sebastiana. Znamy to i łączymy się w tym wielkim bólu. Ludzie poranni to mają tak dużą ochotę na spanie, że regularnie zdarza mi się podwyżki przespać. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, co zaspali na aper poranny, a teraz będzie piosenka tak energetyczna jak cappuccina poranna. Felicita, Albano i Romina Power. Jest minuta po wpół do siódmej. Głośniej robimy, niech sąsiedzi też usłyszą.

0: Texas Film, Euphoria, Narcos, Heartbreak High, Elite, Glow, to tylko niektóre seriale, w których wykorzystano ten przebój. Small Town Boy, Bronski Beat, to tylko wspomnieliśmy o serialach, a są jeszcze przecież filmy. Fantastyczny przebój o poranku w radiu, Złote Przeboje za 21:07.
1: My go wykorzystujemy do tego, żeby całą Polskę postawić na nogi i to zawsze działa, kochani. A gdyby jeszcze było mało, no to będzie Kulende Ganki Celebration już za chwilę, bo celebrujemy w pół do piątku, w pół do weekendu. Bądźcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Powoli można wypatrywać utrudnień w Tychach. Rusza remont wiaduktu w ciągu ulicy Katowickiej nad drogą krajową nr 86. Na razie drogowcy przygotowują się do tych najintensywniejszych prac. No i takich konkretnych utrudnień kierowcy mogą spodziewać się od poniedziałku, od 7 września.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji powrotu do szkoły. My też chcemy dzisiaj wrócić do szkoły, ale dzisiaj wrócimy do szkoły z lat 80. i 90. i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok, zaczynając od przyborów szkolnych.
2: Ja pamiętam na przykład taki gruby długopis, który miał kilka kolorowych wkładów.
3: Tak. Ja z kolei na przykład pamiętam zapach niebieskich halówek, w których wszyscy ćwiczyli na WF.
4: Ja pamiętam, słuchajcie, pachnące chińskie gumki do ścierania i do wąchania. Służyły, co niektórzy lubili też podgryzać. Co było takiego w szkołach lat 80. i 90., czego dzisiaj już nie ma? 2244 i 30, ale możecie też napisać na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najfajniejszą podróż sentymentalną wyślemy wam nową, zupełnie nową, złotą kawę porannego programu. Wracamy dzisiaj do szkoły z lat 80. i 90. 2244 i 30.
0: Mamy temat. Co

0: Wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz sex bomb, ale dzisiaj to już przesadziłeś. Tom Jones budzi nas w dniu środkowym w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:07. Mamy dopiero drugi dzień września i co, to już bociany odlatują?
1: Tak, już, ale tym razem niektóre z tych bocianów będą dokumentować swoją podróż, bo na ich grzbietach pojawiły się specjalne aparaty.
2: Ciekawe.
1: Co uchwycą? Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi. Wspólna pasja.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99. Reklama.
8: Jest punktualnie 7.2 września, w środę. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Służby wyjaśniają, jak doszło do wypadku. Zdrowsze menu w szkołach, ryby, dania wege i więcej warzyw. Bociany odlatują, a naukowcy je obserwują. Specjalne kamery na grzbietach ptaków. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na autostradzie A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, 4 osoby zostały ranne po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewnia Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
9: Zatrzymano już kierowcę. Kierowcę to 32-latek z województwa łódzkiego. Był trzeźwy. Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Związkowcy mówią, że górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Górnicy protestowali, bo nie zgadzali się z formą likwidacji kopalni. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
11: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
9: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru. Bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
9: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport. 30 sekund.
13: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
0: Złote przeboje w drodze.
14: Kierowców musimy uprzedzić. Chorzów zamyka kolejny wiadukt. Tym razem chodzi o ulicę Nową w dzielnicy Chorzów Stary. Wiadukt na Nowej był dotąd jedną z alternatyw po zamknięciu estakady. Od czwartku nie przejedziemy także Nową.
3: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
14: 23 stopnie. Taki wynik pojawi się na termometrach w Katowicach, w Gliwicach, w Sosnowcu. Dzień będzie dosyć ciepły, ale też nie zawsze pogodny, nie zawsze słoneczny. Można spodziewać się od czasu do czasu deszczu. Kolejne dni też będą przynajmniej chwilami deszczowe. Najładniej wygląda niedziela. Wtedy spodziewamy się słońca przede wszystkim i 20 stopni.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
8: Komu złoty bilet. Mamy dla was zaproszenie na super koncert i po siódmej powiemy wam, jak jest dobry.
15: Po siódmej też sprawdzimy, czy da się ukraść człowiekowi głos. Radio Złote Przeboje, głos poranny w waszym domu. Dzień dobry, w środę wam mówimy i gramy wam wilki na dobry początek tego dnia. 4 po 7.

0: Dariusz Pańs na wokalu Monika Kuszyńska. To był maj 2001 roku. Przypomina wam radio Złote Przeboje. Podobno ta melodia, linia melodyczna tej piosenki opiera się na kompozycji niemieckiego zespołu Münchener Freiheit z 1984 roku, ale polska linia melodyczna i kompozycja okazała się jednak dużo lepsza. Lepiej. I dużo bardziej przebojowa. Tak, do tej niemieckiej nie wracajmy, zostawmy to już. Dziękuję.
1: A propos wersji, to za chwilę przebój, który swego czasu zagrano w reklamie motoryzacyjnej w przeróżnych wersjach, w wersji metalowej, w wersji dziecięcej, takiej kids, w wersji country, a teraz będzie u nas wersja oryginalna. People are people, Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 9.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Polsce do dzisiaj jest wielu oddanych fanów Davida Bowiego. Jest choćby fakt, że na warszawskim Żoliborzu powstał swego czasu mural przedstawiający właśnie tego, jednego z najważniejszych muzyków drugiej połowy XX wieku, malowidła autorstwa Davida Celka. No a David Bowie zaśpiewał w duecie z Patem Metheny w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: W pół do dziesiątej, środa, środek tygodnia, a przed nami wokalistka, która zaczynała jako projektantka ubiorów, pracowała też w fabryce odzieży i stąd się wzięło jej zamiłowanie do szalonych strojów scenicznych, a pseudonim, a właściwie jego początek pochodzi od imion Caroline i Catherine. Catch dołożyła, żeby lepiej brzmiało. No to CC Catch w radiu Złote Przeboje, bo kochani, wakacje się skończyły, ale lato, czas imprez ciągle trwa. No to Heartbreak Hotel, gramy.

0: wyrok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: zmienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam. Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Reklama.

0: Zadzwoniłem, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. My to z tego samego powodu to każdy poranek z wami zaczynamy. Za dzisiejszy już wam bardzo dziękujemy. Stevie Wonder śpiewał, a to było Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: I wasi poranni prowadzący: Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Ja też wam bardzo dziękuję i za chwilkę już po godzinie 10 będę wszystkich pracujących namawiała, żeby zrobili sobie to, do czego wszyscy mamy prawo, a czasem o tym zapominamy.

0: Joe Cocker i jego głos na początek przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje to jest to, ale najpierw za 4 minuty najważniejszej wiadomości o godzinie 10 z naszego miasta i okolicy zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Selinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
9: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
10: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Trwa wyjaśnienie przyczyny tragedii, do której doszło we wtorek na A1 przy węźle Mykanów. Jak już informowaliśmy, ciężarówka wjechała w robotników drogowych. 4 mężczyzn zginęło, 4 kolejnych zostało ciężko rannych. Policja zatrzymała 32-letniego kierowcę ciężarówki, Szymon Kastelik.
11: Śledczy muszą wyjaśnić, czy kierowca zasnął, zasłabł albo używał telefonu. Dlaczego nie zauważył znaków informujących o pracach i zamknięciu pasa? Istotne będą jego zeznania i relacje świadków. Nieoficjalnie nie było śladów hamowania. Alkomat wykazał, że 32-latek był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań.
10: Policja sprawdzi też, czy prace były odpowiednio zabezpieczone. Teraz o zakończonym strajku w kopalni Wujek. Górnicy zakończyli podziemny protest. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Poinformowały obie strony sporu, ale szczegółów nie podano. Na koniec odwiedzamy Gliwice. W mieście powstaną bulwary Kłodnicy. Opowiemy o nich za godzinę.
9: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Werdycka. W pierwszą środę września sprawdzamy powakacyjne nastroje i bierzemy pod lupę zjawisko nazywane post-holiday blues. Co to takiego? Tłumaczy psycholożka Magdalena Chorzewska.
13: To jest po prostu spadek nastroju po urlopie. Nie jest to jednostka chorobowa ani diagnoza kliniczna. To jest potoczne określenie przejściowych trudności pojawiających się po powrocie do pracy, do codziennych obowiązków. Badania potwierdzają, że urlop zwykle poprawia samopoczucie, ale jego korzystne efekty mogą stopniowo zanikać po powrocie do pracy.
12: Czym się przejawia post-holiday blues i jak go rozpoznać, o tych objawach posłuchajcie za godzinę.
9: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
9: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
10: Dzisiaj różności. W pogodzie będą momenty ładniejsze, pogodniejsze ze słońcem, ale też możemy spodziewać się deszczu. Zwłaszcza wczesnym popołudniem popada. To będzie deszcz przelotny. Kolejne dni też przynajmniej odrobinę deszczowe. Dopiero końcówka tygodnia, niedziela z ładną pogodą, bez deszczu, samo słońce. A na termometrach ponad 20 stopni.
9: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
14: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
15: Mówiłam, że dzisiaj będę przypominać, jak codziennie po godzinie 10, do czego mamy prawo codziennie w pracy, a nie zawsze z tego korzystamy, bo zapominamy. I oczywiście, że będę przypominać.
16: Radio Złote Przeboje.
15: Do przerwy. Do przerwuni. Oczywiście, a wtedy bierzecie telefon i dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Za chwilkę powiem wam, o czym bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj w wolnej chwili porozmawiali. Bo przecież robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Ciekawa jestem dzisiaj bardzo, jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy, jeszcze zanim zaczniesz pracować, kochana słuchaczko, słuchaczu Radia Złote Przeboje. Bardzo jestem ciekawa, bo u każdego z nas to wygląda inaczej. Niektóre rytuały są genialne, inne wspaniałe w swojej prostocie. Wiosną, pamiętam, że słuchaczka o imieniu Małgorzata, to mi zapadło w pamięć, zdradziła, że pierwsza rzecz, jaką robi ona i jej koledzy z pracy po przyjściu doń, jest nakarmienie myszki, która zamieszkała w magazynie, i to śniadanko z myszką stało się codziennym rytuałem na rozpoczęcie ich pracy. I czekam na wasze dzisiejsze sposoby. 224430 za najciekawszy telefon oddam z radością dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 224430.
1: Robota nie zając.

0: Siemko, coś cię gryzie?
1: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
0: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
1: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Nie zapominajmy o tym. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? Dzisiaj sobie o tym rozmawiamy. Między największymi przebojami lat 80. i 90. i badania mówią, że prawie 90% Polaków, no prawie, po przyjściu do pracy najpierw sięga po... No właśnie.
2: Oczywiście jest to kawa, a w poniedziałki nawet na podwójnym espresso. No i oczywiście z cukrem.
3: Tutaj Basia z Katowic. Może to się nie wydaje aż takie szalone, ale ja za każdym razem, kiedy wchodzę do biura, ściągam buty i zakładam klapki, które zawsze trzymam pod moim biurkiem. Mam albo klapki, albo takie papcie z różowym futerkiem. Nie. I to sprawia, że czuję się 10 razy bardziej komfortowo.
1: To bardzo ładne, wyobraziłam to sobie. Basiu, myślę, że byłabym twoją fanką w pracy. Za najciekawszy telefon oddam z radością dzwonek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje po godzinie 12. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do

0: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Być albo nie być.
7: Być! 12 września na Nocy Teatrów GZM. 15 teatrów, 27 spektakli, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, zabawy, nocne zwiedzanie teatralnych kulis. Do tego promocyjne ceny biletów i bezpłatna komunikacja transport GZM. Pamiętaj, sobota 12 września, Noc Teatrów GZM. Szczegóły na nocteatrówgzm.pl. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.

duszą wrażliwym i romantycznym, a równocześnie fanom Beaty Kozidrak. Przypominam, że Beata zaprasza Was na wyjątkowy koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata. Pałac, ogrody, róże, kameralne wykonanie największych przebojów artystki. To będzie piękny wieczór, ostatni wieczór lata. Tak nazywa się ten koncert, 18 września, to będzie wtedy wieczorem w Pałacu Zamojskich w Kozłówce. 18 dzień września właśnie. A żeby wygrać w Radiu Złote Przeboje złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie na ostatni wieczór lata z Beatą, zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, odpowiedzcie na pytanie dotyczące końca lata i czekajcie potem na nasz telefon. Radio Złote Przeboje, za 15 minut będzie południe, a teraz...

Martika i z nią i jej wielkim przebojem z roku 89. Dochodzimy już do godziny 12. Do południa środowego zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
11: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Koniec strajku w kopalni Wujek. Górnicy zakończyli podziemny protest. Doszło do porozumienia. Grzegorz Kozieł.
13: O porozumieniu poinformowała najpierw Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG. Związkowcy potwierdzają tę informację. Strajk się zakończył, ale strona społeczna nie chce informować o treści porozumienia. Jak przekazał mi Damian Hacaś, szef Sierpnia 80 w zakładzie, górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG.
12: My teraz przenosimy się do Chorzowa. Miasto zamyka kolejny wiadukt, tym razem na ulicy Nowej. To Chorzów Stary.
14: Wiadukt na ulicy Nowej był do tej pory jedną z głównych dróg objazdu zamkniętej ponad rok temu estakady. W czwartek w godzinach porannych zostanie on zamknięty i ruszą prace. Obiekt ma być rozebrany, a w jego miejscu powstanie zupełnie nowe. To oznacza kolejne objazdy.
12: O objazdach, które od jutra przypominała Paulina Kozioł, a my na koniec przypominamy. 12 września, Noc Teatrów Metropolii. 27 spektakli w 15 teatrach.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli obniżenie nastroju po urlopie, może być odczuwane przez wiele osób po powrocie z wakacji bez okresu przejściowego i rzuceniu się w wir pracy i obowiązków. Czy są osoby, które mogą być bardziej narażone na takie wahania nastroju? Odpowiada Magdalena Chorzewska, psycholożka.
16: Szczególnie narażone są osoby wracające od razu z intensywnego wyjazdu do dużej liczby obowiązków, albo przeciążone pracą lub nauką, albo niezadowolone ze swojej codzienności, mające niewiele wpływu na sposób wykonywania pracy lub wracające do konfliktowego albo bardzo stresującego środowiska, albo takie, które podczas urlopu całkowicie zmieniły rytm snu, jedzenia i aktywności.
15: Jak złagodzić objawy albo jak zapobiec post-holiday blues, o tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
12: Kalendarzowe lato jeszcze trwa, ale wakacyjnych temperatur nie ma i nie będzie. 23 stopnie dziś maksymalnie w Katowicach. Kolejne dni z bardzo podobną temperaturą. Generalnie we wrześniu okolice 20 stopni. No i cała masa najróżniejszych możliwości, bo będzie i pogodnie, i pochmurno, i deszczowo też. Aż do soboty pogoda w kratkę.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
11: Dzień dobry, witam Was w popołudniu środowym, bo już albo dopiero, mam nadzieję, że czas Wam płynie przyjemnie, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy z Fancy Flames of Love.

był o niego zazdrosny. Ale jak był o niego zazdrosny? O Gary'ego Barlowa, który był frontmanem i głównym wokalistą Take That. I byli w otwartym konflikcie. Robbie Williams, który przed chwilą śpiewał w Radiu Złote Przeboje, wyznał, że nie lubił Gary'ego tak bardzo, że stał się mściwy. Przyznał, że chciał sprawić, żeby Gary Barlow cierpiał. Najbardziej nie lubił właśnie jego, bo to on miał wszystko i karierę. I wydawało się, że tylko jedna osoba zarządza zespołem Take That. Wszystko było mu podporządkowane. I jako młody człowiek Robbie Williams czuł się po prostu zazdrosny i wyznał to po latach, co zresztą można obejrzeć w filmie o jego karierze. A przed nami w Radiu Złote Przeboje Kiki i Elton, a za kilkanaście minut wrócimy do wątku z cyklu Robota nie zając i okaże się, kto dziś zabierze nasz prezent.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna.
3: Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

tym roku skończył 78 lat. Shakin' Stevens mieszka w Wielkiej Brytanii. No i chociaż nie koncertuje tak intensywnie jak dawniej, to nadal pozostaje aktywny muzycznie i społecznie. Na przykład regularnie prowadzi swoje oficjalne profile w mediach społecznościowych. I co ciekawe, oprócz tego, że jeszcze od czasu do czasu występuje, to mocno zaangażował się w działalność charytatywną i w Wielkiej Brytanii na przykład promuje naukę pierwszej pomocy. Absolutnie... Ja chciałam powiedzieć, że absolutnie to popieramy! Tego słowa właśnie mi brakowało od

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Reklama.

0: Wyciągnij się na brzuchu. Odbiornik tuż przy uchu. Postaw. Mam taką propozycję teraz właśnie. To jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić.
1: Tak? Żeby się wyciągnąć na brzuchu?
0: Tak, i odbiornik tuż przy uchu.
1: A ty jak? Na boczku, na pleckach czy na brzuszku? Jak?
0: Na dowolnie wybranym
1: boku.
0: Tak.
1: Ojej.
0: I wtedy radyjko z boku.
1: Pięknie. Słuchajcie, no dobrze, do niech grają tacy utalentowani, no, jak ta budka suflera. I pamiętajcie o jednym, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jak tylko włączycie Twoje radio, usłyszycie tam same najwspanialsze piosenki.

0: No właśnie o tym, że ludzie w różne gierki grają, mówić będziemy między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00. Czyż nie, Dorota Bardecka?
1: No tak, to taki zawalowany sposób. O, w sprawie Zonda Krypto mamy nowe doniesienia. Są zatrzymania, trwają przeszukania. A gdzie? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: Środa 2 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
2: Protest aktywistów podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przeszukania w PKOL-u i w UOKiK-u. Niemcy zapowiadają, że zareagują na ataki hybrydowe. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół sprzedał ten teren deweloperowi. Jedna z mieszkanek odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
3: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalnie tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
2: Ostatecznie policja usunęła około 30 protestujących. Trwają właśnie przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Więcej szczegółów w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć, mówi Radosław Sikorski na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Po tym jak wczoraj w pobliżu niemieckiej elektrowni znaleziono materiały wybuchowe, a dziś na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu. Tomasz Orchowski.
4: Powinniśmy przygotować się na kryzys. Nie żyjemy już w czasach pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko uciążliwe działania w internecie, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wojna hybrydowa oznacza grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzania jadących pociągów, jak w Polsce. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, dodawał szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul. Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział między innymi zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn.
2: Brakuje odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach. W wielu nie przeprowadzano próbnych ewakuacji.
5: Pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
2: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Od dziś uczniowie już na lekcjach, a w planie lekcji edukacja zdrowotna w tym roku obowiązkowa w klasach 4-8 oraz przez 2 lata szkoły. Średniej.
7: Cieszycie się z nowego przedmiotu, czy nie?
8: Nie.
7: Dlaczego?
8: Po prostu mi nie podoba się ten przedmiot. Taki jakiś inny jest.
9: W ogóle nie ma po co nam dokładać tych godzin dodatkowych.
10: Jeżeli ty by prowadził ktoś, kto się na tym zna, to dobrze, ale jeżeli to ma być zrobiony przedmiot na zasadzie, bo musi, no to po co?
2: A z uczniami i rodzicami rozmawiał nasz reporter Bartosz Gądziołka.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Dorota Wardecka. Post-holiday blues, czyli najogólniej mówiąc obniżenie nastroju po powrocie z urlopu do pracy, może pojawić się u dorosłych, a u dzieci to trochę co innego, mówi psycholożka Magdalena Chorzewska.
11: U dzieci lepiej mówić o trudnościach adaptacyjnych albo lęku związanym z powrotem do szkoły i zwykle dzieci oczywiście narzekają, bo to się wiąże z wcześniejszym wstawaniem, może być chwilowa niechęć do lekcji i to jest totalnie naturalna reakcja, ale warto zainteresować się sytuacją, gdy dziecko regularnie boli brzuch albo głowa przed szkołą, kiedy źle śpi, płacze albo wpada w panikę, albo jest rozdrażnione, kiedy uporczywie odmawia wyjścia z domu, wycofuje się i staje się wyjątkowo właśnie rozdrażnione.
2: Warto też zwracać uwagę, gdy dziecko mówi o konkretnych, niepokojących zachowaniach i sytuacjach, w których rodzic powinien zareagować.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
1: Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tu miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. W Suwałkach tylko 19 stopni, najcieplej w tej chwili w okolicach Rzeszowa 25 stopni. 300 zł na szkolne wydatki. Droga wróżko, wyczaruj nam proszę. No i bardzo proszę, oczywiście. Od dzisiaj do końca tygodnia w Radiu Złote Przeboje będziecie mogli podeprzeć budżet. Jak? Za chwilę wam powiem, a teraz a propos uczennic i uczniów, kult. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jest zagorzałą orędowniczką optymalizacji zdrowia, osobą, która włączyła proaktywne dbanie o zdrowie oparte na danych stylu życia i pracy. O rany. No dobra, dobra. Słuchajcie, to wszystko jest o Leanne Rimes. W internecie tak piszą. A przy okazji piszą też o nowym trendzie za oceanem, czyli longevity. No ale jak każda moda, za chwilę przeminie. Nie ma o czym gadać. Schodzimy na ziemię i słuchamy perełki z czasów nieco normalniejszych, a będzie nam śpiewać Grover Washington i Bill Withers. I to dopiero jest dbanie o siebie. Słuchanie Radia Złote Przeboje, moda, która nie przemija. Za chwilę powiem wam, jak wygrać 300 na szkolne wydatki. No ale teraz słuchamy.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie. Reklama.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
8: BMW. Radość z jazdy.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kaufland jest.

300 zł na zeszyty i pisaki. Przyda się, prawda? To jest ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki szkolnej i z tej okazji właśnie mam 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik, a pytanie konkursowe, teraz proszę się skupić, brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? Dzwońcie 2 2 4 4 3 0. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 nagrody. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. Czas start.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Być albo nie być.
7: Być! 12 września na Nocy Teatrów GZM. 15 teatrów, 27 spektakli, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, zabawy, nocne zwiedzanie teatralnych kulis. Do tego promocyjne ceny biletów i bezpłatna komunikacja transport GZM. Pamiętaj, sobota 12 września, Noc Teatrów GZM. Szczegóły na nocteatrówgzm.pl. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

Dopiero po 50 znalazła miłość życia. Zanim poznała Jamesa Brolina, z uczuciami w życiu Barbry Streisand było bardzo różnie. No ale dzisiaj para jest razem już od ponad 30 lat, a ten ich przykład dowodzi, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Dlatego za wasze drugie połowy i za was trzymam kciuki. A w języku miłości zaśpiewa nam teraz w radiu Złote Przeboje Garu.

0: Jeżeli dokładnie tak jak my nie macie nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90. dobrze się składa, wracamy do nich po 15 po wiadomościach. No a o 15 Dorota...
1: Luksusowe samochody i biżuteria między innymi zabezpieczone po przeszukaniach. Przeszukania cały czas trwają, to oczywiście w związku ze sprawą zonta krypto. Co nowego w tej sprawie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta. Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 2 września. Pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w związku ze sprawą zonda krypto. Kilkaset uwag do projektu o zarobkach lekarzy. Prace nad nim się wydłużą. 10 tysięcy złotych za trzecie i kolejne dziecko wypłaci Sosnowiec. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 3 osoby podejrzane w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Funkcjonariusze przeszukują też mieszkania i pomieszczenia gospodarcze zatrzymanych osób i zabezpieczają mienie, między innymi biżuterię i luksusowe samochody. Trwają też przesłuchania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
14: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto funkcjonariusze zatrzymali prezesa PKOL-u Radosława P. pod zarzutem płatnej protekcji. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Kobieta nie chciała opuścić domu, odrzuciła pomoc oferowaną przez dewelopera, który kupił te tereny od kościoła. Policja próbowała negocjować, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
15: Była to forma próby dobrowolnego rozwiązania tej sytuacji. W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej.
1: Policjanci usunęli i wylegitymowali osoby blokujące eksmisję. 2 z nich zostały poszkodowane.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kilkaset uwag do projektu ustawy o zarobkach lekarzy dostało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej uwag dotyczy limitów zarobków do 240 zł zatrudnienia na pół etatu, mówi Maciej Karaszewski z ministerstwa.
16: W związku z tym cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować taki ostateczny projekt, który będzie zarówno spełniał oczekiwania strony rządu, ale również tej strony społecznej.
1: W związku z licznymi uwagami wdrożenie nowych regulacji z pewnością się opóźni, a prace nad tym ruszyły m.in. po aferze z zarobkami lekarza w warszawskim szpitalu południowym. Teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
4: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: To nie koniec wsparcia, bo od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane na Śląsku i Zagłębiu?
17: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Od jutra Dni Gliwic, święto miasta potrwa do niedzieli. No i taka kumulacja nastąpi w piątek i w sobotę. Wtedy będzie przede wszystkim koncertowo. Bajm, Nosowska, do tego cała scena DJ-ów. To wszystko w Gliwicach już za moment, bo od najbliższej środy. Z kolei Dni Katowic, urodziny miasta odbędą się w kolejny wrześniowy weekend, 11-12. No i jak zwykle przy okazji świętowania w Strefie Kultury mnóstwo muzyki, mnóstwo koncertów. Tylko w piątek wystąpią m.in. Jam, Grupson czy Vito Bambino, a potem jeszcze mamy muzyczną sobotę. W kinach tymczasem już dziś do obejrzenia Spider-Man, całkiem nowy dzień. Kina Helios zapraszają.
5: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Pogoda.
0: Najwyższe temperatury teraz w pasie od Opola przez Kraków po Rzeszów 24 stopnie. W Olsztynie i w Suwałkach tylko 19 i to tutaj najwięcej chmur i największe szanse na deszcz, miejscami również lokalnie burze. Marzena Rogalska od wczoraj znowu codziennie z nami. Za chwilę też do mnie wpadnie. To sobie pogadamy o największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: grali, ale się posprzeczali o pieniądze, Marzenko. Hollyoaks już się nie lubią, panowie, i podobno już nie będą razem grać. Szkoda, co?
1: Szkoda bardzo. To jest ikoniczny numer. Jurek, a ty myślisz sobie czasem, jak to będzie, jak
0: nie, Marzenko,
1: nam
0: ja
1: będzie nie po
0: nie
1: drodze i się lubić
0: nie,
1: przestaniemy?
0: Nie. Oczywiście, że nie.
1: To
0: dlatego,
1: nam nie grozi?
0: Nie, bo my nie jesteśmy materialiści, wiesz? To nie o to chodzi, nie? To, wiesz, nasza platoniczna miłość jest czysta, ale niczym kryształ.
1: To prawda.
0: Taki z PRL-u. Taki...
1: Bakarat. Z PRL-u, dobra.
0: No taki mi się przypomina, moja babcia lubiła kryształy, wiesz?
1: No, ale ja w ogóle wszystkie kryształy zbieram po rodzinie, nie pozwalam ich wyrzucić. Jurek,
0: no
1: pamiętaj, zawsze gdybyś potrzebował pożyczyć kasy, to ja jestem.
0: A i vice versa.
1: No właśnie, czekałam, aż to powiesz.
0: Ale
1: czyli na razie wszystko...
0: Chcesz tę koszulkę? Zdejmuję ją z siebie na tych chwili. Ty możesz ją założyć. Albo inaczej.
1: Ja też ci wszystko oddam. Właśnie. Wszystko, co chcesz.
0: Lombard, droga pani Stel... Jezu,
1: to do mnie jest.
0: Droga pani
1: ja jestem
0: z telewizji.
1: Też twoją trochę drogą panią z telewizji.
0: Słyszymy się jutro o 15:30?
1: No przybędę na skrzydłach.
0: No pięknie.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Reklama.

300 zł do wzięcia. W związku z tym, że mamy dzisiaj już 2 września, czyli tak naprawdę ostatni dzwonek na kompletowanie szkolnej wyprawki. Mam dla Was 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik za odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 odzwaniam z nagrodami. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. No trzymam kciuki.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Mon.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda w M1 w Zabrzu.
10: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
11: Reklama.

Śpiewałem wtedy o tym, że nic nie czuję i nic mnie nie rusza. To jest bardzo silne wrażenie, które towarzyszy w trakcie dojrzewania. O Twisted My Sobriety opowiadała Tanita Tikaram. Mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego teraz właśnie Eddie Grant.

0: To była piosenka o pokoju, tylko że rocznik 86 tego pokoju śpiewało się 40 lat temu, a co dziś, 40 lat po tej piosence?
1: No dziś będziemy mówić o proteście przed Sejmem. To protest przeciwko temu, co od czasu do czasu zdarza się prezydentowi, czyli zawetować ustawę, no według protestujących trochę za często. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm. Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 2 września przy mikrofonie. Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
14: Jest 2 podejrzanych o atak hybrydowy na lotnisku w Lipsku. Będzie śledztwo po tragicznym wypadku na A1. Protest przed Sejmem, chodzi o prezydenckie weta. Jest 2 podejrzanych o próbę ataku na lotnisku w Lipsku. To urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Jeden, jak podają niemieckie media, jest powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi był notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Niemcy zapowiadają odwet za atak hybrydowy w Lipsku, o który oskarżyli wczoraj Rosję. To m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i zaostrzone kontrole wjazdowe wobec Rosjan. Rosjanie z kolei wezwali niemieckiego chargé d'affaires w związku z rzekomymi antyrosyjskimi działaniami Berlina. A więcej o tym Tomasz Rochowski.
15: Niemcy popełniają poważny błąd, oskarżając Rosję o udział w incydencie w Lipsku, grozi rosyjski dyktator Władimir Putin.
16: This was an attack.
15: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii. Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która o rosyjskich atakach rozmawiała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. On też zadeklarował solidarność z Berlinem.
14: Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. To po wczorajszym tragicznym wypadku na autostradzie A1. Wszczęła je prokuratura w Częstochowie. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
17: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowy.
14: Ciężarówka wjechała w pojazd, przy którym pracowali robotnicy remontujący drogę. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków z tak zwanej grupy GFFF. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
18: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
19: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
14: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek, którzy pomagali w walce z pożarami lasów w Hiszpanii. A teraz protest przed Sejmem. Zebrały się tu osoby protestujące przeciwko wetom prezydenta, zbyt często ich zdaniem się zdarzającym.
16: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
20: Chodzi o?
16: O te wszystkie weta.
20: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
16: Chciałybyśmy, żeby tak było.
14: No, a z protestującymi rozmawiał nasz reporter Maciej Kluczka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane na Śląsku i Zagłębiu?
21: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Przez ponad 10 lat w Tychach odbywał się koncert Rok na plaży. Wszystko działo się na terenie Paprocane. Teraz będziemy mieli kontynuację tych wydarzeń, ale już nie na Paprocanach, a pod żyrafą. W sobotę Rok pod żyrafą. Wśród wykonawców m.in. Dżem. Będzie można posłuchać muzyki, ale będzie też można wesprzeć Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Odbędzie się zbiórka, także kto ma ochotę połączyć przyjemne z pożytecznym, może jak najbardziej zaplanować sobie sobotę pod żyrafą. A dziś wieczorem można wybrać się na bytomskie lodowisko. Po wakacyjnej przerwie ruszają ślizgawki. Kolejna propozycja na wieczór to kino w kinach, m.in. film z Jasonem Stathamem. Buntownik.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Pogoda.
13: Na północy i na południowym wschodzie największe szanse na przelotny deszcz, a gdzieniegdzie także niestety na burze. Najniższe temperatury w Suwałkach 18 stopni, najwyższe w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie 23. Nie bójcie się zamrażać jajek. O 16.30 patent, dzięki któremu nawet po kilku tygodniach będą jak świeże. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

29 milionów 850 tysięcy dolarów. Warta jest posiadłość Angeliny Jolie, którą zamierza kupić albo zastanawia się, czy kupić Madonna. Piosenkarka nawet zafundowała sobie wirtualne zwiedzanie posiadłości, ponieważ była akurat poza Los Angeles. Gdzie była, nie wiem, może w Nowym Jorku, gdzie ma dom, może w Londynie, gdzie ma dom, albo w Brighamton, a może w Portugalii, tam też ma domy. No ale co, kolejny nie zaszkodzi, prawda? A o tym, że ludzie pragną nie tylko nieruchomości, zaśpiewają panowie z formacji Nieżywych Schabów.

Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach.

0: Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
0: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.

0: duecie zaśpiewali Paul McCartney i Michael Jackson, który słynął z tego, że prawie zawsze na śniadanie jadał jajecznicę z kurczakiem i pire ziemniaczanym. A propos jajek...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zamrażanie jajek to świetny pomysł, ale samo umieszczenie ich w zamrażarce to nie jest dobry pomysł, bo popękają pod wpływem niskiej temperatury. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala przechowywać surowe jajka w zamrażarce. Wbijamy je do miski, roztrzepujemy trzepaczką, a następnie przelewamy masę do foremek na kostki lodu, foremek na mafinki. Kiedy masa zamarznie, wyjmujemy ją z foremek, przekładamy do plastikowej torebki albo pudełka. Tak przechowywane jajka zachowają świeżość przez kilka miesięcy i można spokojnie wykorzystywać je potem do pieczenia, do gotowania i do smażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólna pasja.
7: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklama. Złote przeboje w drodze.
7: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. A teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.
6: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.

wydadzą nowy utwór poświęcony Alanowi Turingowi, panowie z Pet Shop Boys. Co prawda, nagrali już kompozycję A Man From The Future w 2014 roku, ale teraz doszli do wniosku, że pora odświeżyć i muzykę, i tekst. A bohater piosenki, przypomnę, to pionier informatyki, kryptolog, test Turinga, maszyna Turinga. To uważał na lekcjach, ten powinien pamiętać. To lepiej...

0: Największe przeboje lat 80. i 90. również po 17 na naszej antenie, ale teraz sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska. A co się dzieje, wie najlepiej Dorota Wardecka.
1: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Tak naprawdę chodzi już nie tylko o samą giełdę kryptowalut. O co jeszcze chodzi, jaki jeszcze wątek pojawił się w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
0: Słuchacie nas. W środę jest 2 września. Wiadomości Radia Złote Przeboje przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
1: Inwestor giełdowy doprowadzony do prokuratury w sprawie zonda krypto. Turcja była najchętniej odwiedzanym przez Polaków krajem tego lata. Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory. Afera w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
11: Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister, zatrzymani mogą przyczynić się też do wyjaśnienia nie tylko afery w zonda krypto, ale także śmierci Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 4 lata temu. I jeszcze jedno w sprawie zonda krypto. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed zonda krypto.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Szef policji Zieleniej Góry stracił stanowisko. To efekt bójki na stacji benzynowej, w której brał udział, a łącznie uczestniczyło w niej 3 policjantów. Na wołbrzyskiej stacji paliw w poniedziałek. Wszystko zostało nagrane, film trafił do sieci. Szef jeleniogórskiej policji został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na 2. i 3. miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów.
12: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
1: Zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki, a najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najcieplej w Katowicach i w Opolu, 24 stopnie. Najniższe temperatury w Olsztynie i w Suwałkach na północy. I na południowym wschodzie chmur najwięcej i największe szanse na deszcz i burze. 300 zł na szkolne wydatki. Do końca tygodnia będziecie mogli wygrać w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści dzisiaj. Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.

0: Kasia Kowalska, jak dba o siebie? Opowiadała nam o tym w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz. I wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie, nie, nie.
0: No to co? Z głową bierzemy się do roboty i słuchamy. Teraz grupy Duran Duran. No i pamiętajcie, że już za chwilę 300 zł na szkolne wydatki będę miał dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Mega

0: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
5: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama.

0: tym, że żyć kolorowo warto, przekonuje Ewa Bem na antenie Radia Złote Przeboje, w którym witam teraz Danusię, naszą słuchaczkę, no bo mamy nagrody. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Bez czego nie wyobrażałaś sobie swojej szkoły, kiedy do niej chodziłaś?
1: Bez gumy. I mam tu na myśli tylko gumę do skakania.
0: Na czym rzecz polegała? Wiesz, chłopaki to nie bardzo w tę gumę, a dziewczyny?
1: No domyślam się. No dziewczyny to miały całą listę, człowieku, co tam trzeba zaliczyć, a to jakaś klasa, pierwsza, druga i tak dalej. Aha. A to męczko tak zwane, że się robiło to na czas i bez żadnej przerwy. O matko, że to cały słownik tego nazewnictwa był już niepomny, bo to tyle lat.
0: Poskakałoby się, co?
1: Koniecznie, bez dwóch zdań.
0: 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik zdobywasz i gratuluję ci serdecznie.
1: Wow.
0: I jakbym mógł do tego dołożyć wehikuł czasu, żebyśmy cofnęli się w czasie, to też bym z tobą poskakał.
1: Zapraszam, możemy odświeżyć.
0: Trzymam kciuki za udany wrzesień z Radiem Złote Przeboje.
1: A no zawsze, każdy miesiąc jest udany, niezmiennie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja również, tym bardziej ja. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej.
0: No a jutro kolejna szansa na zgarnięcie dokładnie właśnie takiej wspaniałej nagrody. Po prostu bądźcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Być albo nie być.
6: Być! 12 września na Nocy Teatrów GZM. 15 teatrów, 27 spektakli, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, zabawy, nocne zwiedzanie teatralnych kulis. Do tego promocyjne ceny biletów i bezpłatna komunikacja transport GZM. Pamiętaj, sobota 12 września, Noc Teatrów GZM. Szczegóły na nocteatrówgzm.pl. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Świątowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91.

0: Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy, Mr. President i Coco Jumbo, ale do takiego prawdziwego Coco Jumbo to jeszcze troszkę nam czasu zostało. Przypominam, mamy dopiero środę, ale dopiero albo aż środę, bo z Tomkiem Brelem witam serdecznie.
1: Szybko to zleciało, prawda?
0: No, jasne.
1: Słuchajcie, po godzinie 18 też czas będzie bardzo szybko płynął, tym bardziej, że mam dla was bardzo dobre wiadomości związane z koncertem Beaty Kozidrak. No, będą bilety.
0: Nowe właśnie na te bilety bardzo czekamy. Szczegóły po godzinie 18. Zostańcie z nami koniecznie.

0: No i w takim tempie powinien nam mijać środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też za moment do prognoz. O 18:00 też wiadomości sportowe. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Czerwone.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Najmocniejszy finał wakacji przed nami. Dni Gliwic 4 i 5 września. Zagrają dla nas topowi artyści: Baim, Nosowska, Kuba i Kuba, Daniel Godson oraz lokalni twórcy. Do tego festiwalowa strefa Social Zone z gastronomią, sztuką i instaboxami. I masa atrakcji. Spotykamy się pod gliwicką radiostacją 4 i 5 września na Dniach Gliwic. Zaprasza prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Więcej informacji na stronie gliwice.eu.
0: Reklama.
11: Właśnie minęła 18, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli woli tożsamości narodowej.
14: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: Pogoda. W nocy może pokropić, na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. A na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19.
14: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: No to już wiemy, co szykuje pogoda. Ja dla was szykuję zdecydowanie przyjemniejsze rzeczy. Będą bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być. Koncert na zakończenie wakacji. No wyobraźmy sobie na scenie Beata Kozidrak. Przed sceną wy, czego chcieć więcej. Jak te bilety zdobyć? Za chwilę wszystko opowiem. James Brown, to jeżeli chodzi o plany muzyczne, a teraz Heathhunter and the Pleasure Company.

Jak to ktoś ładnie powiedział, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. No i coś w tym jest. James Brown przed momentem. Z dobrych wiadomości, no to dzisiaj kolejna szansa na fantastyczne bilety. Koncert na zakończenie lata. Na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać wspólnie lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrak Unplugged. 18 września. Ogrody Pałacu Zamoyskich w Kozłówce będą pełne muzyki i światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. Jak zdobyć te bilety? No nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu cała masa, w programie cała muzyka, na pewno jeszcze dzisiaj przed 20:00 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Nie!

0: zakładałem na koncert, nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem potem.
1: No strach pomyśleć, co by było, gdyby rzecz działa się obecnie. Pewnie w internecie byśmy oglądali ową wpadkę z każdej perspektywy.

Ależ to jest duet. Takich już się nie produkuje. Tina Turner i Barry White. Barry White, czyli artysta o chyba najbardziej niezwykłym męskim głosie w historii muzyki. Za chwilę Modern Talking, za moment pojawi się też zespół Ladybug. Z panami z zespołu Ladybug przy okazji na pewno porozmawiamy m.in. o wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: To zespół Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lady Punk i mała Lady Punk. No, mała Lady Punk odrobinę podrosła, dlatego warto zadać pytanie, jaka jest po latach?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: A tak przy okazji z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem wiele razy rozmawialiśmy, również na tematy wakacyjne. Okazuje się, że panowie nie jeżdżą razem, tak jak myślałem. Janusz Panasewicz woli Polskę, Jan Borysewicz ukochał sobie Włochy. Ze względu na?
2: No, ze względu również na jedzenie. No, jedzenie jest rewelacyjne, więc po prostu z tego względu bardzo się cieszę za każdym razem, jak tam zajeżdżam.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Lady Punk, skoro już wywołaliśmy ich do tablicy, to za moment pogadamy o pewnym wydarzeniu sprzed lat, no, w które trudno obecnie chyba uwierzyć.

0: Lutrysza McNeil, a wcześniej Lady Punk. Obiecałem, że z panami z zespołu Lady Punk porozmawiamy na trudne tematy. No fani pewnie pamiętają, jak to przed laty próbowali zrobić karierę za oceanem. Szło średnio, no i jakiś czas temu w tym temacie robiliśmy tak zwany rachunek sumienia.
1: Tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy chodziliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. To normalnie była charuwa, no.
0: Ale z tamtych czasów pochodzi niezwykła opowieść, jak to odmówili grania przed Madonną. No i tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem zapytać ich, jak to naprawdę było.
2: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo, no. Ale no, tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
1: Nikt wtedy nie liczył, nikt tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
2: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
1: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. dokładnie, tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No śmiechu było jak zwykle co nie miara. Trudno w to uwierzyć, prawda? Po latach. Dizzy Rele, teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Mike and the Mechanics. No i przypominam, po 19 też bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: Fantastyczna Kim White. Podobno jej znajomi od lat powtarzali jej, że kiedyś będzie bardzo sławna i postanowiła sobie te słowa wziąć do serca. 19:00, już za chwilę zerkniemy do prognoz, za moment też wiadomości sportowe.
1: Złote przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
1: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
19: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
20: Reklama.
21: To na pewno jeszcze w tej godzinie koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety. No a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19:00.
22: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzyły się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
24: Pogoda.
21: Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie chłodniej około 19. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu, a na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę pojawi się m.in. Jamelia, zespół Eruption, z którym wiąże się bardzo niezwykła opowieść, którą wam zafunduję. Ale to za kilkanaście minut. Teraz lata 80. Film Rocky 3 i Eye of the Tiger.

No jak sama twierdzi, jest super gwiazdą, superstar i Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, który nie ma co ukrywać, przyczynił się do rozkwitu wielu karier. A to Kasia Kowalska, a to Justyna Steczkowska. No zresztą Justyna Steczkowska nawet opowiadała, kiedy rozmawialiśmy niedawno, że przez pewien czas, nagrywając płytę, pomieszkiwała razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką. No i co ciekawe, Grzegorz Ciechowski rano podobno ubierał się, wstawał i chodził po bułki do sklepu. No taki producent to prawdziwy skarb, prawda? Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To myślę, że Depeche Mode się mieści. Zespół. To jest zespół, który dla mnie jest niezwykle kultowy i zawsze inspirujący. Mnóstwo dobrej polskiej muzyki, młodej, świeżej, ciekawej. Ostatnio właśnie miałam przyjemność zrobić taką listę fajnych polskich rzeczy. No, na pewno teraz kogoś pominę, ale zespół na przykład Xanax, Rebeka, Rita Pax, to jest muzyka może bardziej taka alternatywna, nie mainstreamowa, ale ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby poszukać fajnych wykonawców, którzy są może troszeczkę pod powłoką w mediach też schowani, ale ich jest naprawdę bardzo dużo. Ja teraz oczywiście nie wymieniłam, Krzysio Zalewski, z którym miałam okazję nagrać również piosenkę wspólnie na moją płytę Ósmy Plan. I to jest piosenka, która pochodzi z lat 80. Jest to piosenka zespołu Rezerwat. Zaopiekuj się mną. No w zasadzie różne można mieć skojarzenia wobec tej piosenki, bo i dobre, i złe, bo przecież Rydwan Czasu, ale ja od dziecka ona na mnie robiła wielkie wrażenie i jakaś intuicja mnie w ogóle do niej teraz zaprowadziła. Zresztą nomen omen, współautorem tekstu jest Janusz Kondratowicz, który pisał też piosenki dla mojej mamy. Janusz odszedł w zeszłym roku i tak sobie pomyślałam, że nie ma przypadków, że akurat do tej piosenki mnie teraz zaczęło ciągnąć. Nagraliśmy to w bardzo odważnej wersji w produkcji Marcina Borsa, znakomitego producenta z Wrocławia, właśnie w duecie z Krzysiem Zalewskim. No, ja tak sobie myślę, już kończąc temat coverów i inspiracji, że zabieranie się za utwory z przeszłości ma tylko sens wtedy, kiedy się ma na nie zupełnie nowy pomysł, bo nie ma co się ścigać z tym, żeby to było prawie takie same, ale ciut lepsze. No, trzeba mieć na to zupełnie swój autorski pomysł. No i ta piosenka właśnie jest, ta wersja jest zupełnie inna.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno mieliśmy okazję i zapytaliśmy w końcu o to, jak pracuje się jej z rodziną.
0: Tak jak się żyje. Nie, no jesteśmy, jak pracujemy razem, jesteśmy bardzo, że tak powiem, zadedykowani pracy i pochłania ona nas kompletnie, więc później się na przykład okazuje, że wracamy ze studia i jest cześć. O, cześć! To ty tu jesteś. Jest taki rodzaj dwutorowości naszego związku. Ale przede wszystkim pracuje się znakomicie dlatego, że mamy podobną wrażliwość. Z tego samego się śmiejemy i to, z tego podobne rzeczy nas wzruszają. Trochę patrzymy oczami własnymi, znaczy ja jego, on moimi na świat i brakuje nam tych oczu do przeżywania jakby w całości czegokolwiek w życiu, ale zazwyczaj myślę tutaj sobie o jakichś ważnych chwilach albo o odbiorze sztuki. W związku z tym, jak jestem w kinie bez niego, to natychmiast wiem, w którym momencie by on się zaśmiał i mu mówił, musisz pójść, bo by ci się spodobało to, to i to.
2: To pozostańmy jeszcze przy tym rodzinnym ognisku Natalii Kukulskiej. Niedawno zapytałem ją, jakim była dzieckiem w dzieciństwie i czy pamięta jeszcze bardzo dobrze tamte czasy.
0: Dzieckiem byłam dość grzecznym. Naprawdę. Tak zawsze, patrząc później na moje dzieci, moja babcia mówi, ty to byłaś jednak grzeczna, byłaś, ale dzieckiem tak. Nastolatką nie. Miałam mnóstwo, byłam, czy często o to opowiadam, więc to nie jest jakąś już tajemnicą, że miałam w domu taki model wychowania bardzo, bym powiedziała, taka kinderstuba, babcia z Poznania, więc jakieś niemieckie, wszystko musi być tutaj, czas, punktualność, zachowanie przy stole, proszę, dziękuję, więc tak mi bardzo, wiesz, pilnowała tych wszystkich rzeczy, ugrzeczniła. No, a często bywa tak, że jeżeli jest im więcej zakazanych owoców, tym one bardziej nęcą, więc ja po prostu się sprzeciwiałam temu i rzeczywiście no, imponowało mi na przykład bardzo złe towarzystwo takich największych, wiesz, żuli czy łobuzów w szkole. Uważałam, że wtedy ja będę taka hej do przodu i cool, jak właśnie z takimi się zadam. Wydawało mi się, że to wtedy, no wiesz, że jakby próbowałam troszeczkę właśnie wyrwać się z tego, z takich ram, w których ułożenia, które babcia mi tutaj w domu moim próbowała na mnie nałożyć.
2: Kultowe zagraniczne gwiazdy, takie jak choćby Rod Stewart, wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że nie cierpiał lekcji muzyki w szkole podstawowej. A jak reagowała na lekcje muzyki w Polsce Natalia Kukulska?
0: Nie przepadałam za szkołą podstawową muzyczną, którą skończyłam w klasie fortepianu.

0: Bardzo żałuję, że byłam na tyle głupia, że po prostu jak ją skończyłam, to byłam tak obrażona na nią i na to wszystko, że zamiast ćwiczyć, to po prostu miałam jakąś, wiesz, awersję i po prostu nie mogę teraz sobie usiąść i akompaniować. Coś tam gram, oczywiście uczestniczę. Teraz dużo z powrotem wróciłam do tematów muzycznych, jak moje dzieci były w szkołach muzycznych, więc trochę sobie odnowiłam, odświeżyłam. Ale co ja robiłam? No, robiłam na przykład rzecz straszną, bo to było oszustwo, wredne oszustwo. Nagrywałam siebie ćwiczącą na pianinie, na Grundika, który stał w sypialni, bo było pianino. I puszczałam to głośno i w tym czasie wyglądałam sobie przez okno ze znajomymi, jakieś tam liściki sobie wysłaliśmy, taka, wiesz, zamknięta w klatce tutaj, ale wszyscy myśleli, że taty wtedy nie było, bo od razu poznał, ale babci się dało oszukać.
1: Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, już za kilka minut opowie nam m.in. o tym, gdzie najchętniej lubi koncertować i jak reaguje na swoją publiczność. Zatem zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan.

0: a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach. Reklama.

0: Czy ona jest taka jak ja, Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno opowiedziała nam o tym, jakie emocje towarzyszą jej przed koncertem.
1: No każdy koncert jest wyzwaniem i to jest w ogóle najwspanialsza część mojej pracy, czyli śpiewanie na żywo, bo po pierwsze każdego dnia jestem inna. Wychodzę na scenę z różnym nastrojem, a nagle wchodzę w świat dźwięków, który po prostu mi kompletnie przenosi. Najfajniej jest, jak ludzie, którzy przychodzą, też się dają przenieść. Mhm. Oczywiście takie małe, kameralne koncerty są bardzo wymagające, bo wszyscy mają mnie jak na dłoni. Nic nie jestem w stanie przed nimi ukryć. Widzą każdy mój grymas, słyszą każdy niuans dźwięku. Zwłaszcza jak gramy w takich składach akustycznych, bo gram różne koncerty razem z moim zespołem w tej elektronicznym składzie. Gram też z akustycznie z gitarą, gram też czasami z Atom String Quartet, z kwartetem smyczkowym. Więc naprawdę różne są to spotkania w różnych salach. Sale filharmonie, stadiony, właśnie małe sale. Każde miejsce jest wyzwaniem, każde jest inne. I naprawdę, czasami powiedzmy mam jakąś taką gamę zachowań, że wiem, że coś powiem, to zadziała, ale zawsze oddaję to spontaniczności. Staram się żywo reagować na to, co słyszę, na to, co widzę i nigdy sobie nie układam jakichś tekstów do ludzi przed koncertem, tylko po prostu zawsze staram się być po prostu otwarta na to, co się dzieje. I to powoduje, że zawsze jest taka fantastyczna adrenalina pobudzająca. No i oczywiście jestem przeszczęśliwa, jak ta grupa ludzi po kameralnym koncercie wychodzi jakaś taka naładowana, mam szansę to zweryfikować. No ale jeżeli wracam na scenę, a przede mną jest naprawdę duży tłum ludzi, którzy oczekuje mojego powrotu na scenę, no to tak samo jest olbrzymia satysfakcja, ale mam poczucie tego, po prostu spełnienia, że oprócz tego, że ja wychodzę na skrzydłach, to oni też, myślę, z dobrą energią wracają do swojego życia.
0: To już wiemy, jakie emocje towarzyszą Natalii Kukulskiej przed koncertem i w trakcie, a co czuje, jak schodzi ze sceny?
1: No po koncercie, jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: Natalia Kukulska wielokrotnie w wywiadach także opowiada o tym rodzinnym domu, w którym pojawiały się naprawdę wielkie gwiazdy i to nie tylko te muzyczne, pojawiali się także aktorzy, choćby Daniel Olbryski.
1: Z Danielem Olbryskim trafione, z Agnieszką Osiecką na przykład wyjeżdżaliśmy wspólnie z Agatą Pasent, byłyśmy dzieciakami do Ustki, do Zaik. Także te wszystkie osoby, rzeczywiście wtedy znane głosy, twarze, wokaliści, artyści, poeci czy pisarze, twórcy tekstów pojawiali się u nas w domu. I dla mnie kompletnie oczywiście to nie robiło żadnego wrażenia, bo po pierwsze ja zazwyczaj nie wiedziałam, kto to jest. Ale teraz jak sobie pomyślę, to myślę sobie wow. Ale fajnie. Ciekawa jestem też jak moje dzieci, bo mają taki też respekt przed ludźmi, którzy się zajmują kulturą, którzy coś tworzą. Poza tym to są bardzo ciekawi ludzie. Jest z czego czerpać. Ja od dziecka miałam tę możliwość ocierania się o takie osobowości, które były zjawiskowe i tak naprawdę tak mocno oddziaływały, że było od kogo się uczyć, były inspirujące. Więc myślę, że moje dzieci też mają teraz taką szansę i to jest świat, który jest bardzo fajny.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska zawsze z wielką radością i uśmiechem na twarzy opowiada historię, kiedy zakupiła pierwszą płytę zagranicznej gwiazdy, a to był Michael Jackson, a ten zakup miał miejsce
1: w Czechosłowacji. Pamiętam jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Babciu, proszę cię, daj mi pieniążki kupię, chciałam sobie kupić. I pamiętam, że bardzo pieściłam, pielęgnowałam tę płytę, bo to był taki mój pierwszy świadomie kupiony analog jeszcze, nie tak pięknie wydany, Thriller.
0: To jest program pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje i nasza gwiazda, czyli Natalia Kukulska, już za kilka minut porozmawiamy także o początkach jej wielkiej muzycznej kariery. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Piosenka światło czuła Natalia Kukulska, która jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytaliśmy ją, czy miała w swoim życiu jakieś pozamuzyczne zajęcia, choćby w młodości.
1: Byłam instruktorką aerobiku. Jak byłam nastolatką, to tak sobie tam dorabiałam i miałam różne grupy z dziećmi i bardzo to lubiłam. Miałam na to pomysł, przygotowywałam muzykę, była rozgrzewka, były tańce, układy i jakoś mi to kręciło. Bardzo lubiłam taniec w ogóle. No a później w zasadzie to jednak skupiałam się na muzyce. Dużą taką pasją jest dla mnie również taka estetyczna strona miejsc świata, czyli architektura. I to ja nie mówię o architekturze przez duże A, bo nie umiem rysować, nie mam takiej wielkiej wyobraźni, natomiast mówię o bardziej wystroju wnętrz, o harmonii, o detalach. Interesuje mnie to, przeglądam często. Już teraz portale, kiedyś gazety, pisma z różnymi wynalazkami i pomysłami.
0: Natalia Kukulska przez niektórych fanów postrzegana jest jako taka ułożona muzyczna gwiazda. Ale czy w jej życiu zdarzały się jakieś takie głośne imprezy?
1: Nieraz było i wakacyjnie, i... Boże, jak ktoś mówi, czego to ja nie robiłam? Ale oczywiście, no... Czy najdziksze, najfajniejsze są te zawsze spontaniczne, chociaż zdarzyło mi się, na przykład ja nie lubię Sylwestra, bo to jest takie, no nie wiem, wszyscy jakiś szał wszystkich ogarnia, że coś się kończy, coś zaczyna, a tak naprawdę nic się nie zmienia. Wstajemy następnego dnia, jest dosłownie to samo, tylko data w kalendarzu. I pamiętam, że kiedyś, bo zazwyczaj pracuję, śpiewam Sylwestra, co jest super, bo robię to, co lubię i ten dzień, a dla mnie ten dzień jest, tak jak powiedziałam, nie muszę go jakoś specjalnie świętować. Ale kiedyś miałam taką okazję, że zrobiłam piżama party w domu dla moich przyjaciół. No, niektórzy z nich mieli małe dzieci, więc no, dzieci były zachwycone pomysłem, bo wszyscy rodzice na dzień dobry już włożeni w te stroje piżamowe byli tak wyluzowani i po prostu to, że byliśmy od razu w piżamach i w kapciach i to takich jeszcze rubasznych tych piżamach śmiesznych, może nie rubasznych, takich głupawych, o, to po prostu tak wyzwoliło jakąś taką głupawkę i to była jedna z najfajniejszych imprez.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych i w sieci. Niedawno zapytaliśmy ją, czy czyta różne posty, które pojawiają się pod jej zdjęciami i teledyskami.
1: Uważam, że mamy szansę kontaktować się z naszymi fanami przez te media społecznościowe jest czymś świetnym, naprawdę. Ale też trzeba pewne rzeczy ograniczyć. Ja na przykład nie będę nigdy się biła i kłóciła o to, że jeżeli ktoś napisze, coś mu się podoba lub nie podoba i ja jakoś mu przyklaskiwała bądź się z nim kłóciła. Tego nie umiem robić. Natomiast jeżeli mówię o idei, która mnie nie dotyczy, tak jak no, cała Polska dyskutowała w temacie trudnych chwil podczas Orkiestry Świątecznej Pomocy, które wstrząsnęły całym krajem, ja gdzieś tam też jakieś swoje stanowisko pokazałam, no to później okazało się, że wyszło bardzo też, oprócz bardzo dużo pozytywnych i wspierających komentarzy, pojawiły się też takie hejty, jakiś brak zrozumienia. I przyznam szczerze, że wtedy walczyłam jak lwica, bo nie dotyczyło to mnie, tylko no idei.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Niedawno zapytaliśmy naszą gwiazdę, czyli Natalię Kukulską, skąd bierze pomysły do nowych piosenek.
1: No oczywiście, że z przeżyć i z emocji. No ale to nie jest tak, że musi się coś takiego wydarzyć, co mi zatrząsie mną i moimi emocjami, żebym ja o tym napisała. Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne sytuacje, pewne emocje. Czasami piszę o rzeczach, których nie przeżyłam, ale na przykład, nie wiem, obejrzałam film, albo ktoś przeżył, albo sobie wyobraziłam jakiś rodzaj przeżyć. Więc nie zawsze wydaje mi się, że muszę tego doświadczyć, żeby o czymś napisać, bo tak wiele przecież jest w człowieku myśli i wątpliwości i znaków zapytania. Często też przy płycie Halo tu Ziemia na przykład mam taką piosenkę pod tytułem To za mało, w której zadaję w zasadzie same pytania. Ona cała się składa z pytań. Tak naprawdę wszystko się dzieje w temacie właśnie mojej refleksyjności i jakiegoś takiego postrzegania świata, zastanawiania się nad kondycją mnie samej, człowieka. Płyta Halo tu Ziemia w ogóle, pomimo tego, że dźwięki często są kosmiczne i takie wykręcone, elektroniczne, to w sferze lirycznej ona jest taka dość refleksyjna.
0: Od roku 1986 i od dwóch piosenek, Puszek Okruszek i Co powie tata, tak naprawdę zaczęła się wielka muzyczna kariera Natalii Kokulskiej, która trwa do dziś. W programie Pewnego Razu w Muzyce, mam nadzieję, odkryliśmy przed wami także te prywatne zakątki Natalii Kokulskiej.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Choć pewnie mógłby być sportowcem, a nie wokalistą, w końcu za młodu trenował kulturystykę i boks. Ma liczne pasje sportowe i motoryzacyjne, o czym na pewno będzie dzisiaj sporo. Ale przede wszystkim ma głos, który jest nie do zastąpienia. Krzysztof Cugowski. Za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawił.
0: I niepalone w środku było, jak rozumiem. Nie, nic.
1: Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy. Z Krzysztofem Cugowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli, Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra, absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Proszę.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem. Najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie od... Myśmy tam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. I dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te... Woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może... Woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
0: No, moi rodzice też, tak.
1: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
0: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
1: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment z Jacek. Wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham. Aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy, to z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam sam trzech panów wyrabia. Także i został Tomek Kaufa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam im aranżował, robił taką płytę Queenów. No i tak się to wszystko poskładało.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Dzisiaj w programie cała muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. I ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. I jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, wiem, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, no, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. Bo to powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach i już nigdy nie zagram z repertuaru Budki z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuję to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: No proszę, czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie, przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych

0: piosenek popularnych, to będzie coś złego i może się okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
1: A to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
0: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, no to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima, i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, no powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar, no, inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agro-rock. Czyli, no, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agro-rock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma na, nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
1: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania, i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
0: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze, i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to. To jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Dlaczego? 20 lat zostały stracone, i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
1: Tajemniczy Krzysztof Cugowski.
0: Tak, w Radiu Złoty każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
1: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
0: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system.
1: Mhm. Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapimy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
0: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, może nawet z kawałkiem. 4,5.
1: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
0: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
1: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
0: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale... Prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
1: A to nie widziałem.
0: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Tu radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakieś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu, miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni te geodezyjne ruchy robili. No, bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie. Mhm.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował. Ciężka
1: chyba. Ja mam, że lubię to, co lubię, tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego, to bardzo jest ważna różnica, i lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę. No? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie. Mm-hmm. Wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem. To bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać, jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko, to nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było, od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść. Ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Mhm. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie.
0: Który się obijał. No. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak Głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. No. ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, no, tam Cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi: słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić, i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Zugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Zugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właśnie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych, jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie... Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok. To wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara, więc wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. Ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: Nie mam no tak, w 40 mniej więcej pamiętam, 50 też 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie. I to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się